0: Eliago. Oba mo kan wata na ebo no, cause I pull up in the moto nja solo. Oba sama ke gada agwago. Ago toka maka nwoka de zonu. Kichibe makisim na enwoko. Fast life mana nwoka de ebo no. Na na bani boga ije agbogu.
1: Yeah, fino ni